Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyły mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisky oraniny smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe, guzerjami do gory, kołosiom dolejno.

nocy miłość, niedojrzałe grono. Wzięto na stół Allaha, tu perełki wschodu. Z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu. Jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure, wyryte imiona.

O wy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Ustawa z dnia 6 sycznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody, naszą audycję, w kotri proszę was na mały wandriłkę. No i chneska mamy 89. odtynok już, no, to kus dołchoj audycji, dołchocho programu, już tak welo to tych odtynkiu nachrałem dla was. No i to tchneszny odtynok jest w ramkach takiej serii, w kotri wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i teper może przyzryjmy się w małopolskomu województwie, w kotrym nachody trzcia najbliższe czysło nacjonalnych parków w Polsce. No już mochliste posłuchaty pro ojcowski nacjonalny park, a chneska i chamy w Gorce. Tak, zatim budeme eksplorowaty dokładni i odkrywaty Gorczański Nacjonalny Park. Jest to park, jaki nachody się, no właśnie, w Gorciach, a dokładni obnymat centralną czast toho chrbetu, to toj hirskoj grupy, a dokładni jeszcze dokładniejsze to masywy Turbacza i Gorcia. Nacjonalny park był zaklekany w 1981 roku z riszenia Rady Ministriów z dnia 8 sierpnia 1980 roku. Dyrekcja Gorczańskiego Nacjonalnego Parku nachodzi się w selu Poręba Wielka. No a takim inicjatorom, organizatorom i pierwszym dyrektorom Nacjonalnego Parku był taki człowiek jak Jerzy Honowski. Oczywidno, jak każdy nacjonalny park, tak i tot gorczański ma swój symbol. A to tym symbolom w totem przypadku jest salamandra plamista. No i chneska sobie powimy sobie kus pro geologiczną budowę to tych hir, tyż doznamy się pro tak wyjątkowe ekosystemy, z jakima możemy strityty się w czas wandriłok po Gorciach. No i tyż kus wam powiem pro floru, faunu Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. Zatim budte znamy przez najbliższe parę dziesiąt minut, bo będzie ciekawo. A po klasztorze przed wami muzyka.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiesz, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

i wernule sme pokorotki muzyczni pererwi dorochy słuchaczy, chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Jak sama nazwa wysiduje, to tot park nachodzić się w Gorciach. Pasmo Gorciu jest bardzo ciekawo zbudowane, bo z takich skał, które nazywają się razem flysz, karpacki flysz, też tak możemy powisty. I tot flysz to jest taka netypowa, kus skomplikowana geologiczna formacja, która buduje no dost wielki czas wszystkich Beskidiów. No i tot flysz dilet się na różne takie jednostki, na przykład płaszczowiny. I mamy dwie takie hołowne płaszczowiny, Magórsku i Szlesku. No i pasmo Gorciu zbudowane jest z takich skał, które są częścią płaszczowiny Magórskiej. I to ta płaszczowina to w zahali jest taki miszmasz piskowykił, konglomeratił i łupkił. To te skały są te osadamy, akumulowały się w głębokich moriach, jakie istnowały w epokach kredy i paleogenu, mniejsze bilsze od 94 do 31 milionów roku temu. Taki dominujący kompleks skał to jest zbudowany z takich chrubych, tonkich warstw piskowykił, które były akumulowane w takich subepokach paleoceni i eoceni, dokładnie od 65 do 37,5 miliona roku temu. I tot kompleks jest właśnie bardzo chruby, bo ma taką tonkist 2000 metrów. No i z takich piskowykił są zbudowane to te gorcy. No a w centrum Gorciu to nachodzi się turbacz, najwyższy werch, który ma 1410 metrów nad morą. Od turbacza promenysto odchodzi hołowne chirskie herbety Gorciu. Mają one taki równoleżnikowy układ, no i dost dołchy sód to te herbety, mają do 20-25 kilometrów, na przykład jest herbet Turbacz, Giczora, Jaworyna Kamienicka, Gorc Kamienicki i Wielki Werch. No, też na południowym schidzie mamy taki Knurowski Perewał o wysokości 846 metrów i tam dalsze za to tym perewałom idę uski taki herbet pasma Lubania. Ale już to Lubań to nachodzi się za chrany ciamy Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i ale wertajmy już do tego parku, bo tam na jego obszyri nachodzi się weloch takich chir, które mają charakter werszyny, takich skalnych kopułkus, czasem konusił. No i co interesujące, znaleźte, że turbacz nie nachodzi się na obszyri Gorczańskiego Nacjonalnego Parku właśnie, bo najwyższym werchom w to tym nacjonalnym parku jest Jaworyna Kamienicka o wysokości 1288 metrów, a sam turbacz, najwyższa toczka Gorciu, neje właśnie neje czastom nacjonalnego parku. No i toty gorcy tonelem geologia, ale i też taka żywa przyroda, bo precin no dawniejsze gorcy to były takim liśną, były liśną obszyrą, rosła tam taka karpacka puszcza i właśnie pro toty interesujące temy powiem wam pilsze pokorotki muzyczni pererwi.

spalając gwiazd obietnicę, uzbroiła mapę nieba w jasnych myśli splot. Znaki dobrej wróżby po niemym sklepieniu wszechświata ściga moich próśb suchy szept.

słuchacie obzeracza przyrody. Dneska chodzimy sobie po Gorciach, a dokładnie po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest wyjątkowy, krasny i dyki, ale i też był zmieniony człowiekom. Dawniejszy obszar Gorcił to była porostne na Karpacką Puszczą. To te drzewa okrywali prawie, że ciłe ubocza. No i też to te lisy to były liczne. W zależności od klimatu, od też obstawy w terenie i też od toho, czy ubocza były zwernene na piłnicz, czy na południe. No, ale to wszystko zaczęło się dawniejsze, już przed tysiącami i setkami roków miniaty, odkal na floru Gorcił w dost wielki sposób zaczął dijać człowiek. Miścia, na których lis był wyrizany, wyciaty, albo zniszczony wichrami, albo inczyma naturalnymi katastrofami, to te tereny były zaniaty na rolną gospodarkę. Z początku to były owce wypasane albo korowy, a pak to jeszcze było koszenia łuk. Zatem no, na różne sposoby były to te porożne obszary hir hosnowane. No i w ten sposób woznaknęły tak hirskie polany, które no chneska odznaczają się wielkim bohactwem i różnorodnością roślinnych układów. Tyż w Gorciach pojawiły się tak korzystne obstawiny do rozwytku roślin, które potrzebują do rozwytku wielkiej kiełkosty świtła. Są to takie rośliny, które raczej no, stryczamy już wysoko w chorach, w Alpach, na takich alpejskich i subalpejskich plantrach. No i to te rośliny prywandrowały w Gorce z susidnych hirskich hrbetiów. No i właśnie na tych polanach w Gorciach naszły korzystne obstawiny do rozwytku. Tyż, no właśnie, są te tak interesujące polany w Gorciach, ale po to tych polanach, po to tych lisach chodzą sobie tyż i zwierzęta. W Gorciach możemy stryczyć się z wieloma gatunkami zwierząt, które w innych czasach Beskidiu już nie mają tak wielo siedlisk. No, na premier to idę mi pro dyku swyniu, pro jelenia, sarnu, wydru, borsuka albo łasyciu. To te zwierzęta bardzo dobrze czują się w Gorciach i najtak będę jak najdłuższe. Tyż to, że tam seredowisko jest zriżne ciuwane, bo są lisy, są polany, są takie chłopoki doliny i tak dalsze, to wszystko ma pozytywne wlejania na różnorodność gatunkową fauny Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i to poklasz to wszystko, a po krótkiej przerwie to mam dla was taką zajawku jednej turystycznej trasy, którą możecie sobie pochodyty właśnie w Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Zatem budźcie jeszcze ze mną i czujemy się o paroch minut.

0: Drogi słuchacze, wrnuliśmy po krótkiej przerwie, trwa program Obserwacz Przyrody i proszę was kreślić na małą wędrówkę przez Gorczański Nacjonalny Park, a dokładniej beru was na małą wędrówkę po dolinie Potoczka o nazwie Jaszcze. Właśnie przez Dolinę Toho Potoka jest wytyczona, jest zorganizowana turystyczna trasa, z której możecie skorzystać, koli choczete. Jest bardzo krasna, nie tak dołucha i nie trzeba być zaawansowanym wędrownikom, żeby sobie tam poradzić. To ta trasa nachodzi się w okolicach wielkiego seła o nazwie Ochotnycia Hirna, Ochotnica Górna po polsku. I tyż początek stezki Dolina Potoczku jeszcze nachodzi się w Ochotnici Hirnoj w takiej czasty, która nazywa się Kosarzyska. Trasa ma 8 km dołhosty. Na tej trasie są tak wyznaczone przystanki, to tych przystanków jest 13. Żeby projść ciu trasu podripujemy od 4 do 6 chodyn. Taka różnica do chory, to trzeba tam wyjść prawie 400 metrów. Nie jest to bardzo ekstremalnie wielo, ale Tiszne wskazuje to, że to jest bardzo taka płaska trasa. Bardzo interesuje, czy znajdziemy tam miścia, bo na przykład w czas wędrówki to projdziemy mimo takiego małego ozerka, to będzie przystanek numer 3 na Polanie Łonna. W maju możemy tam obserwować traszki, kijanki, kumaka, kijanki żaby oczywiście. Zatem jest hołosno w wiarii. W tamtym rejonie. Tyż budeme tam wandruat w czas właśnie wzdłuż tej doliny przez czas Karpackiej Puszczy, która jest obniata Stysłą Ochoroną. Tyż dozrymę się tam par starych, wielkich smerkił. Tyż to jest bardzo interesujący punkt. Nachodzi się na trasie taki pamiętnik, który jest na cześć katastrofy amerykańskiego bombowca Liberator z 18 grudnia 1944 roku. Koli była 50. rocznica tej podii, to tam w tym miejscu w Serdyni Lisa był odkryty pamiętnik, który jest stworzony z makiety kabiny toho samolotu z fragmentami blachy, jaka pochodziła z ostanki u Liberatora, ta i metalowa konstrukcja, która przypomina kryło samolotu. Tyż dalsze, jak budeme i ty, tą doliną, to dojdeme do widokowej wieży na Polanie Magórki, z kotroj budeme mohle zachopluwać się jedną z najkraśniejszych panoram w Gorciach. Zatem jeszcze raz przypominam, Dolina Potoczku Jaszcze, trasa ma 8 km, zaczynać i kończyć się w Ochotnici Hirnoj w czasty Kosarzyska. Zatem, nic inczoho jaklem po prostu prowirty kalendary i zaplanować małą ekskursję w toti kraśni czasty Gorciu. I to wszystko, co dla was przyrychtowałem w ramkach Obserwacza Przyrody Progorczański Nacjonalny Park. Zaohaczam was słuchać dalszych odcinków naszej przyrodniczej audycji. Dziękuję wam serdecznie dneska za słuchanie, za prysutnist. Trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obserwacz Przyrody.

na wiatr konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić,

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżten.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 2. 15. 10. sicznia 1947 roku. Pisze Jacenek Sydor do 6 w New London, pod datą 30 wersnia. Drogi krajan, z dalekiego kraju ta rydnoho waszego seła piszu do was nieznany wam człowiek kilka słów, w których was ta waszą wsiu rodynu pozdrawlaju. Lista od was odobrał brat Filowej żeny Izydor Świadkowski. List był z datą 25 lutego februara 1946 roku. No jakoś zaraz nie odpisował, bo jak to lemko, wse mają duże roboty i aż do teper się zwlekło. Może wam znany był diak Jacenek Izydor, odże ja jego wnuk, toże Izydor i bywszy do teper psalmopiwec i uprawiatel śpiwu. Wasz brat Phil ze swoją żeną ta szesteryma dietmy wyemigrował w radiańską Ukrainę i poselił się w Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty. Także i wasza sestra Stefania Szelep z mużą i dziećmi wyemigrowała i majże wsia rodyna. Dwóch synów Stefanii służyły przy Krasnej Armii. Jeden wernął się zdrowy, a drugi utratył jedną nogę po kolino i oba pojechali za rodyczami. Było bardzo chłopców Krasnej Armii z Lemkiuszczyny, Słowakii ta Zakarpackiej Rusy i przeważno wsi uczestowali w bojach koło Prahy na Czechach. Mnoho poległo tam i nie wernuło się na rytną zemlu. Brat wasz Konstantyn pomarł w 1943 roku. Aż to do pereselenia, to seła Mochnaczky wyemigrowało ponad 100 familii, a ostało się wse około 40 rodyn. Na razie żyjemy, jak to każut, na łaści tepericznej Polszczy. Mnoho chciłby ja wam skazaty i małbym szto, no na żal nie morzu. W Mochnaczki Wyżnej leszyło się bliższa połowy na seła. Odnym słowom, z nowosandeckiego powita wyemigrowało ponad 70%. Z innych powitów, jak Gorlici, wyjechali w mniejszej połowyni. Teper na razie wsio tak stoi, aż to dalsze bude, to nie znamy. Wiste, jak przechodzia do tych ludzi, że to wyemigrowali, to nie duże zwłucza dobrym tonom. W każdym razie, naród nasz, jaki żył na Lemkiuszczyni, rozbył się. Odny wyjechali w głąb Wielkiej Ukrainy, a drugi po Haleczyni poselileś. Teper czuty, że to mnohy powertali na Haleczynu z Wielkiej Ukrainy. I tak wyszła z tym ciła kołotnia. A znaje też to lemko duże, przywiązany do swojej strichy, ta swojego żbyrka, że to jego orał to roku, ta sijał to od bidnej wiusyk z dida predita. Naród nasz, jak znaje te, mało oświadomleny i na żal, nie znał i nie znaje, na czym oparty się. Odny prowadzili propagandu, że to my ruski, prawda, tako ono było koleś. Druhy propagowali, że to my je Ukraińci. Zresztą nie trzeba wam i kazaty, bo wy to wsio li przyznajete. Te perisowity karzut, że to my od zapadnej Ukrainy. To my, to że Ukraińci. Polaky na nas hura, że to my Ukraińci. To marsz z Polszczy. Naród na Lemkiuszczyni zdywował się i zmieszał się. Czemu to takie? Nie ma i dywoty, bo nie był kto nas prowadzyty toczno, tylko na wsi boki szarpajut toho chłopa Lemka, bo on ledwo to znaje podpisaty się, ale nie po swomu. Nasza inteligencja dywyła się i dywycia na swoje własne życie. I teper nie był kto powesty naród, czy nami chaty, czy nit. Nasze pany, co kazali w serze sud ruskie, pokryliś, koli ruskie wojska przyszły do nas. I teper żyjut po polskich miastach i swoje życia spasajut. No dast boch, że to da koli wsio pererwe się. A i to można skazać, że to nie ma zła, aby na dobre nie wyszło. Podczas niemieckiej okupacji przeżyliśmy mnoho trudów, mnoho pracy przy różnych robotach państwowych ta okopach. Przy Niemcach nas nazywano Ukraińcami. I tak musiło być, bo tak Niemci kazali. Teper u nas szkoły wsi polskie po sełach. Nasze świaszczenniki rytko desut. Do Mochnaczki dojeżdżaje polski świaszczennik, a nasz otec Węgrynowicz spasaje swoje życia w Tarnowi. Uścia ruskie, powit gorlici. I z prywatnego pisma pisze Fedor, że u was robitnik zarobi dolara na godynę. U nas natomiast maje robitnik na traci od 15 do 20 zł na godynę, albo za 8 godyn 120 do 160 zł. Na amerykańską walutę to wyjdzie około 25 centów za 8 godyn roboty. A teper, što może kupić robotnik u nas za denny 8-godynowy zarobok? 1 kilo sołoniny kosztuje u nas w wolnym handlu 350 zł. 1 kilo cukru 185 zł. I kilo chleba 25 zł. Litra mołoka 20 zł. 100 kilo pszenici 3,5 tysiąca zł. Żyto 2,5 tysiąca zł. 1 kiń 50 do 80 tysiąc. Jedna korowa 35 do 50 tysiąc. Motor do mołoczenia zbliża na 5 do 7 łoszadynych sył 35 do 45 tysiąc zł. W sobotu 16 novembra dostała teta Fronia pakunok z Ameryki. Nie znaju od koho, bo adresu zdrowotnego na żadnej kartki nie było, a nie darze stempla pocztowego. Nie był on takoż zaszyty maszyną jak pierwszy dwa, a zwyczajno ruczno. Pewno ktoś do niego dobrał się. Szkoda, że to nie dali znaty na peret, bo można by było na poczty i otworyty i stwierdzyty, że to jest, a czego brakuje. Każą tu ludzie, że dostają paczki, że to duże często paczki są porozrywane i okradene. Trzeba będzie albo lepsze paczki pakowaty, sznurkami zawiązywaty i peczatką zaosmoczywaty, albo ciłką perestaty wysyłaty. Może lepsze będzie posłaty dolara albo dwa w rejestrowanym liści, jak kupułaty dorohoryczne szmatki, jakie na pocztach wymieniają albo zwyczajną kradut. Bidny to dlemko na tom świti. Nigdy nie ma dobrej mamy, a wsiuda maczofu. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Polsce ogłosiło 13 września 1946 roku, żeby grażdane Polscy, jakie mają krewnych w Ameryki, pisali do nich po koni, korowy, maszyny rolne czy itd., że to te riczy perewezyt UNRRA, a zwertaty się każą do Polish Supply Wyoming Washington DC. Nie znają, jakie tam ciny na korowy i koni i co opłatać się taka wysyłka. Dobre bude, jeśli to ogłosite w gazety, żeby ludzie dokładno znali za wsio. Fedor przysłał w zgadaną liści drugi i trzeci list Dmitra Wysłockiego, wyniatok z gazety, jaki znachodzi się w Tarnopolszczyni. Duże tiszu się, aż to on tam. Może troszkę pomoże i zakorenyć się. Zależało mi duże, żeby delegaty od amerykańskiego Lemkosojuza wyjechali tam i tiszu się, aż to tak stało się. W ostatniej chwili dowiaduję się, że to jest w gminie afiszka ze starostwa z ogłoszeniem, że to przyjeżdża sowiecka komisja do Peremyśla i kto chce pojechać SSSR, to budem ich pojechać. Na zimę nie będę bohato ochotnikiem, ale na wesnu zbierę się bohato. Dobre byłoby, żeby Wysłocki wynaszał dobre miścia i żeby pereseleniu nadaty organizowany charakter, żeby nie powtórzyło się to, co było do teper. Szkolny dity w celi czarna. Redakcja Karpackiej Rusy dostała śledujące pismo od szkolnych ditej w celi czarna, poczta grybił. Za ditej pisze uczytelka. Na pewno zdywujecie się, kto i poczto do was pisze. Pisze uczytelka, jaka pracuje w odnym celi na Lemkiuszczyni. Sełony wielkie było, a teper jeszcze mniejsze czysle drżytelił. W szkoli takoż nie bahato ditej, a i ty często mnie pytają, czemu my niczego nie dostajemy z Ameryki? Czy tam nasze ludzie nie mają ditej? Czemu one pro nas nie pamiętają? Dity polskie często dostają różne podarunki. Panie redaktor, czy przy waszej pomocy nie dałoby się tu coś zrobić? Tu jest dity, jakie przychodzą do szkoły hoły, bosy, a często i głodny. Zbliża się zima, a u nich niczego na sobie nie ma. Proszę was. Poruszajcie tak pekuczu sprawę jak bida i nużda naszych ditej. Tania Hołowaczuk, uczytelka. My pomistyli pismo uczytelki Tani Hołowaczuk, żeby peredaty jej prośbu krajanami z Czarnoj i sąsiednich seł. Byłoby duże dobre, żeby w

kuju za dolara. Tylko jeho ne odobrał, bo pre cenzury pełno weniale. To mu proszę na razie groszej w liści bilsze nie posyłaty, bo wytjachnut. U nas w Bawarii za grosze niczego nie kupyt, tylko na kartku. Poza kartku nimak niczego nie prodast. Ni mołoka, ni tołszczu, zahali niczego. Kartkę je na każdy miesiąc. Na miesiączną kartku przychodzi na osobu 25 deka masła albo margaryny, 80 deka mięsa, do 8 kila chleba, 10 deka kawy z dubiny albo kasztaniu, 10 deka syra, 8 kila kartofel, do jakie krupy, a cukru. To jak wdast się, da do 25 deka, ale to rytko. Życia jak same wydyte, niewesołe. Pro swoju rodynu ja niczego nie znał, co wywezena. Doperwa ja dowidał się z waszego lista. Wsimy, że stale się pod amerykańską okupacją, nie piszemy, bo rodyna mogłaby poterpity. Tu je nas bahato z Lemkiuszczyny, majże z każdego seła po kilka. Na przykład z Florenkę w samym Müncheni, gdzie ja jest, je 20, a także z Kamianoj, Brunar, Czarnoj, Uścia Ruskoho, Wesoły, Krynyci, a nikt nie pisze do rodyny, chyba jak to z Ameryki, gdyż to pro rodynu dowidaje się. Przy registracji nas zapisywali, kto ma jaką rodynę w Ameryki. To ja podał was i oleśniewiczył Petra i Dzioła. Wy odezwali się, a pro Petra i Dzioła niczego nie znają. Tak proszę was dowidaty się za nich i prysłaty ich adresu, albo moju peredajte im. Proszę napisaty, cy koło was jedę blisko rodakę z Kamianoj. Ja tu chodzę na uniwersytet, zdaję mu piórocza, to roboty bahato. Po 20 grudnia budemy maty Wilne. Adres peredaje na odno Amerykanku, która pracuje w UNRRA, przez kotru peresłał pismo. Dlatego nie pomieszczamy jego adresy w gazeti. No, jak ktoś z rodziny chciałby pouczyć adres, najpisze na Annu Żuk w Cressona, Pensylwania.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostynnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie na słuchowisko i na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Mi jednak na wspomyny się nie zbierało. Jak dokoli małem ujawlinia o damach, to ciłkom inakże. Choć ona była meluzyną i smotryła uważni, ale niezależni od woli, przychadowało się właściwe dżerełko damskich wzgladiów, to maska wkrywająca bezkonieczny żenskie grymasy, damski utysk, to zapowiedź zdrady wlubowy. Damski zmuczony zir, to zapowiedź finansowej prośby. A pociłunok znaczy, że za chwilę dostanę się windruchomu. Na drugi dzień rano siedliśmy do kawy. Na świt iszczy jem się nie pryzerał. Szto mi tam werte ptaki, temny i smutny do skrajnosty. Szto lubisz iszcze Elwiru? Zwidał jem antypa. Zawirujuczysz to może pry ranniej zori, daleki je od wszystkich lubownych wyznań, lem w mracznych weczernich chodynach w selskim odosobnieniu wydyt mityczny krasawyci. Ale neż dał jem odpowiedy. Mi zir perez otworeny dweri wpał do druhoho pomieszczenia. Probacz, druże takieś widania, besiduju, ale odkal w tebe tak czudowy żeny. Z drugiej izby zbliżowała się cyganka z listą w rukach. Ona iszła stupajuczy prawie jak tenecznycia w sarabandi albo tarantelli. Anty pizrył na wchodiaczu i kus się zaczuduwał. Cyganka szachrajsko śmijuczy się wywywała wróci kopertą jak rozkoszna sylfida, kotra syple otumaniujucze zila na swoją żertwu. W tej chwili poczuliśmy mużskie kroki. W kińcy! Besiduwał altowy hołos i do sali z szumą woszą po strileckie obleczonej wysokoho rostu o hnuczych się ruchach mużczyna. Obleczony był w biły kapeluch ze szeroką krysą, w nankinową jasną kurtku, kratasty szkocki pantalony, wchodiaczy od kolin wtisno prytysajuczy z koriany kamaszy. Winy iszą mało ne hołzajuczy się, jakby się zemla pidnym pochynała. Nie inakże, jak zwykło się na parkietach, nadbało pitnosy u nohu, stawlajuczy jej pak jako zruczni i riszuczo. Ruky joho od ramen tworyl piłokruch, znaczy cwobitni wykonywał ruchy. Lem spid rukawa dokuczał uperty i manszet i joho trwa było jednostaj chowaty pit rampas od rukawa. Na rameny perewiszena była strilecka torba z borsuczoj skory, a wróci trymał win lufu ruczny ci. W kińcy znate wy już, trepotał win. Ach, ja zachopleny, podumajte, jaka sołodki, sty, jaka rozkisz, takoj delicy iszcze ne było na połoninach. Toż to sy czaruju czocho, znam to, iszczy jakiem w smarkatych rokach w honwedach był. A propos hist, ja prawdywi zachopleny i pełni. Win zakubleno podał mi swoją delikatną ruku, chowajuczy manszet, sam już wychynał się w serpentynu, przy czym jego czupryna chwijała się jak łodoczka, kotra prybywajuczy do berecha ukołyszuje się do spoczynku.
Antyp zapoznał nas. Znaczy Charyton Chorewicz, koleżni oficer pry Honwedach, prebywajuczy wo świty, wojujuczy w pamiatnym 48 roci, a teper używajuczy świta bożocho. Likar, brawo! Besiduwał win, siedajuczy elastyczni na fotel. Ja zachopleny i wy wyberate się z nami? Oczywydno, w kińcy toho słowa winne lyszał. Jest poriadne diło, taka poczta tysiaczy wartat, a jeszcze do toho taka pocztylionka, taka cyganoczka, takie czudo natury, prawi chra apodyrydaszy, w pouczyniu z krasą prawie jak czar z bajok Szeherezady. W kincylem do besidowania lubownych slił. I win, uśmiechający się, przystupił do cyganki i przybrał poważną pozu. Aż to, zwidował win, zazdale pojechate w wiczni wo świti. W kińcy za taką wist, jaką jest prynesła, jeszcze jednoho srebrnoho siadast. Win wytiach pularys. I oczywiście jeszcze jeden, ale za to już pociuj, jeszcze jajem w honę w dach był. To udało się poczuty maleńki pleskit, bywszy honwet, który nachylił się do cyganoczki z zamiarem pociłowania jej odskoczył nachli, a cyganka seret swoho szelmowskoho uśmichu opustyła salu. Wse iszczy radujuczy się wydokom odprawlenoho Don Juana. Tot ostatni nyjak siane pryznawał do odprawy, jak udistał, do toho pleskotu, który je efektom nespodiwanoho kontaktu ruky z lycią. Prychłaskał win oboma rukami po bokach głowy, na czoło przyczesane włosy i zasił na fotel. Sztosy pikantnoho, prodążuwał win. Taka cyganoczka, iszczy jak jem stojał w honwedach, znało się na jedną prawdywa rozkisz. Przyroda jest jaszką do pojaśnienia, neshubleną, a przy tym żartibliwą i zup czasu taką krasu ne zniszczyt. Wyublajuczy się, dumałbys, że przyroda to prawdywa maczocha. Besiduju maczocha. A propos, jeszcze jak jem był w Honwedach, idu, smotriu, krasa wycia, dywone żena, zniewolująca cyganka. Ależ toż, zehraja cygani ubronyt jej, braży syny, distaju kinżał szast szast z szablą, to kinżałom jednomu cyganowy czaszku jem rozrubał, druhomu hołow odciął, trzeciomu lice rozpłatał. W kińcy pocił i chory trupił do mojej dulcynei. Ale zas ważna mina. To ty czasy minuły, ale szto ne myniat. Dumajuczy prawylno zdaje się, szto to ta głęboka toń, w kotri planety i trabanty nezmireni głęboka. Ach, i zabyłby od smotte. Win wkazał na swoich odała. Wzryli sme teper, szto spit kamaszy wyzerali chodaczkę nowo zrobleny na hirskiej kryi. Aż to modni, neprawda? Ja zachopleny. Na rokom zamówił jem se taky skarpacia, jak z włóczni zowe italianec, taky sandałkę
не інакше, а Скарпаччя. Ніхто не увірив би, як легко в них ходити. А пропо розливу наших вод, чоловік був в розпуті. На полювання не піде, єдна надія іще в журналах. Псика нового мам, властиві завдяки газетам, анонсам здобив їм го. Чачко, не псик, як природа го обдарувала, то дає до думання, аж тож за душечка з нього бесідую правдива солодкість життя. Але чим є в кінці солодкість життя? Розбиваємо ще як фалі о скали. Життя наше то каприз природи. Ой, засідив їм ще в вас, але чоловік воген випішав за такими любителями життя, як ви, панове. Час на бекаси. Аж то уж пів дев'ятої. На хнеска то уж вшитко. Дякую вам бар сердечні за увагу. Читала Моніка Тилавська.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisky oraniny smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe, guzeriami do gory, kołosiom dolejno.

gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

od prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

Jak jim přišel do Sanoka, desiňa zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vernutý, bo treba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril, i tak dále. Sam do sebe im hvaril. Vesel świat. Viu jest dokoli veliju sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, teś widuju. Nius jest do chyży velejnu połonnist. Po najbich hvaril. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku zo Śleską. Hwarił jest odczynasz choć raz. Nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.

jestem, jako karaj umrzeć pragnę. Karaj adim, karaj bawstę, da karaj ba alma krajne wiarejne. Karaj legba ujał mamen, es dinim ni tasła mamen. Har adam ne men sila men, dinin anen bahen amen. Es dinim ni horwe majmen, da jatny da cajpa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie. Bardun ja za przywoda innych pójść świata w kandę. Mądrość usla zdobywać w naukach. Dumianen kylhandę. Walczę przeciw gusłom zmierzałem. Nowym dróg pełnych światła szukam. Jatlarda godle nasze prastora wiary. Zrozumek młody połączony. Niech rozwieje się rokom. Niech nastanie cię uspa upragniony. O menim belgimdi. Cykma tunokluktam. Menim kisenchimdi.

u stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie, niestety, jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne wagi niepojęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyszonej pamięci.

Nawiat konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić,

Hej, witam. Głębki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Prychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robity w czorni, w botnim, zmychało z łatry, ładowali. I przyszedł ze świta. I mój dziw hołas łatry postawiony, mamy na kredencyku, tak na stojacz. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nie jecie synku i nie, nie choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.